0: ofenya tu
1: eweria mulungi
2: kidwano tuon takwa mudongi mwalungu kanyo kidwano tuon takwa mudongi mwalungu kanyo ikwero eje takwa mudongi makwero naga ikwero eje takwa mudongi makwero naga ilonto jike takwa mudongi malonto jike ilonto jike takwa mudongi malonto jike kawe jumoko takwa mudongi mangadori eko kawe jumoko

osibona karumielnadeni jakumosa tyando majalama mababanoni amera abongo jakuyuki jamilio abongo kamenelia abongo kimosio tino kalwane kijana tino jakagalikilokutiene

mama adoni ajo oshel baba adon jesel enani na chelken tango macho moko.